0: Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.